0: no sign.
1: Oj, to nie! Czekałbyś? Te buraki do tych grzebochowych, bo moja sana?
2: Kurpa!